aby los pozwala mi wybierać. Bez cienia zwątpienia już mnie tu nie ma. Naturalnie wolę las drzew, od lasu głów, od rzeki relacji, od gór słów. Naturalnie wolę las spać.